Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Wings.
1: To jest Super FM.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

To jest Radio Super FM w Szczecinie na 97,5.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
0: I po reklamie.
2: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: I po reklamie.
2: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla was w samym sercu Szczecina.

0: Oblicze pewności siebie. Pomiędzy pewnością siebie a nadmierną pewnością siebie jest cienka granica. Wszyscy znamy ten zadufany typ człowieka. Tacy ludzie w kółko opowiadają o tym, co osiągnęli i jacy są mądrzy, w nieskończoność. Co smutne, częściej niż rzadziej ta nadmierna pewność siebie maskuje głębokie kompleksy i niskie poczucie własnej wartości. Ale istnieje inny rodzaj pewności siebie, który ty i ja powinniśmy mieć. To pewność siebie oparta na tym, kim jesteśmy, kim uczynił nas Bóg. Ta cicha pewność pokładana w Bogu, że kiedy rzeczy są całkowicie poza naszą kontrolą, nigdy nie znajdują się poza kontrolą Boga. Pewność siebie jest interesująca. Pozwól, że spytam. Na kim lub na czym opierasz swoją pewność siebie? Na samym sobie, czy na umiejętnościach i zasobach, które dał ci Bóg? Różnica może wydawać się subtelna, ale jest niezwykle istotna. Co do mnie, zdaję sobie sprawę, że jest cała masa rzeczy, w których nie jestem zbyt dobry. Ale te kilka, w których jestem dobry, to dary od Boga. I zamierzam je wykorzystywać na Jego chwałę. A ty?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy

0: przestań się martwić. Oto pytanie do przemyślenia. Ile czasu spędzasz na zamartwianiu się o sprawy, nad którymi nie masz żadnej kontroli? Tak, zadaj sobie to pytanie. Będziesz zdziwiony, gdy poznasz odpowiedź. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak bezużyteczne jest zamartwianie się? Nie masz na coś wpływu i zależnie od tego, jak potoczą się sprawy, może spotkać cię coś złego. Co więc robisz? Martwisz się. Na czym polega zamartwianie się? Na wyobrażaniu sobie wszystkich możliwych złych skutków, które mogą się wydarzyć, obracanie ich w myślach na wszelkie strony, wyobrażaniu sobie, że spadną na ciebie wszystkie naraz. Jezus powiedział w Ewangeliach: kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do swojego wieku? Zasadne pytanie. Jestem ciekaw, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś czas, jaki poświęcasz na zamartwianie się, spożytkował na modlitwę. Pomyśl o tym. Jak zmieniłoby to twoje życie?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Oblicze agresji. Jest duża różnica pomiędzy byciem asertywnym a agresywnym. Są takie chwile, kiedy trzeba być asertywnym, wiele osób się z tym zmaga, ale jest to konieczne. Jeśli ktoś zmierza niewłaściwą ścieżką i przekracza granicę, której nie powinien, musimy być asertywni. Ale w pewnym momencie asertywność może przerodzić się w agresję. Dzieje się tak, kiedy do głosu dochodzi gniew. Na tym właśnie polega agresja kierowców na drodze. Byłem ofiarą takiej agresji. Samochód przede mną jechał chaotycznie, więc zatrąbiłem. Na następnych światłach kierowca stanął na sąsiednim pasie, krzycząc i przeklinając, aż poczerwieniał na twarzy. A potem uderzył moje lusterko boczne tak mocno, że się roztrzaskało. To właśnie agresja. Nie wygląda ładnie. Jest zła. Asertywność od czasu do czasu wymaga odwagi i jest oznaką siły. Agresja jest oznaką niedojrzałości i słabości. Więc nie mieszajmy tych dwóch pojęć.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Czy spodziewasz się błogosławieństwa? Pozwól, że zadam bardzo bezpośrednie pytanie. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? I co pragnie uczynić w Twoim życiu? Czy wierzysz w to, że On pragnie Ci błogosławić, czy nie? A jeśli tak, to na czym to błogosławieństwo polega? Spotykam ludzi, którzy wierzą, że Bóg chce ubłogosławić ich majątkiem i bogactwem. Tacy ludzie modlą się żarliwie o wypasiony samochód, wielki dom, wielocyfrową zawartość konta bankowego. Spotykam też osoby przekonane, że Bóg nigdy nie okaże im swego błogosławieństwa, ponieważ nigdy dotąd tego nie zrobił, więc nie ma na co liczyć. A ty w co wierzysz? Ja wierzę w to, co powiedział Jezus. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Jak każdy dobry ojciec, Bóg pragnie obdarzać nas dobrymi rzeczami. Problem polega na tym, że nie wszystko, o co go prosimy, jest dla nas dobre.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Ja się

0: Oblicze perfekcji. Muszę się do czegoś przyznać. Moją naturalną skłonnością jest perfekcjonizm. W pewnym sensie perfekcjonizm to miecz obosieczny. Wspaniale jest wyznaczać wysokie standardy i dążyć do osiągnięcia różnych celów. To dobra strona. Ale perfekcjoniści mogą być prawdziwym wrzodem na szyi, ponieważ narzucają wszystkim innym swoje wyobrażenie perfekcji. Stają się jak egzekutorzy. I takim właśnie było moje naturalne usposobienie. To coś, od czego Chrystus mnie uwalnia. Zanim zostałem chrześcijaninem, moje ulubione powiedzenie brzmiało: ciężko jest szybować jak orzeł, gdy jesteś otoczony indykami. Z takim nastawieniem nie sposób budować relacji, nie mówiąc o zespołach. Nie da się czerpać z kreatywności i geniuszu innych. A prawda jest taka, że jesteśmy skłonni samym sobie trochę odpuszczać, a jednocześnie pozostajemy surowi wobec innych ludzi. Czy to brzmi nieco znajomo? Perfekcjonizm. On nie działa. I tylko miłość Chrystusa może cię uwolnić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: sama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: I po reklamie.
2: Jest 8. Wiadomości Super FM.
3: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
4: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
3: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc dwa mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
5: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
3: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
6: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
3: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
2: Niedziela z radiem Super FM.
7: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny przegląd wydarzeń w Szczecinie. Niedziela upłynie pod znakiem smaków i plenerowych atrakcji. Na zamkowych tarasach trwa 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego, jedna z najważniejszych imprez enogastronomicznych regionu. To okazja, by poznać regionalne winnice, degustować lokalne produkty i porozmawiać z producentami. Festiwal odbywa się na tarasach Zamku Książąt Pomorskich. A tuż obok, na wałach Chrobrego, trwa 51. Kiermasz Ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. Ponad 100 wystawców z całej Polski prezentuje kwiaty, drzewa, krzewy, rośliny egzotyczne, sprzęt ogrodniczy i dekoracje. Nie zabraknie także regionalnych smaków podczas kiermaszu Wałówka z przysmakami. Bogaty repertuar przygotowały szczecińskie sceny teatralne. Teatr Polski zaprasza m.in. na kultową kolację dla głupca, koncert Sylwii Różyckiej, kiedy film spotyka scenę, oraz na wieczór inspirowany klimatem francuskiego kabaretu i Broadwayu. Teatr Współczesny prezentuje nową sztukę Trump, Królewski Szlak. To futurystyczna opowieść osadzona w Waszyngtonie w 2028 roku, będąca mocnym komentarzem do współczesnej polityki i społecznych napięć. Scena przygotowuje również premierę spektaklu Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. Premiera zaplanowana jest na 23 maja. Teatr Kameralny zaprasza na spektakl Wszystko przez hrabiego. Przedstawienie opowiada o przyjaźni, miłości do ludzi i zwierząt oraz o emocjonalnej więzi między człowiekiem a pupilami. W Pleciudze przez najbliższe dni oglądać można spektakl Czy to M w reżyserii Moniki Czajkowskiej. To opowieść o pierwszej miłości i dojrzewaniu, przygotowana z myślą o widzach od 14 roku życia. Opera na Zamku tymczasem proponuje ponadczasowego czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta, baśniową historię Tamina i Paminy, pełną magii, prób odwagi i dobra walki ze złem. W Domu Kultury 13 Mus odbędzie się koncert Akordeonmana, czyli Seria Shamraya. Artysta zaprezentuje program łączący klasykę, tango i światowe przeboje w nowoczesnych aranżacjach na akordeon elektryczny. Gościem specjalnym będzie Tetiana Mazur. Do Szczecina wraca również Grzegorz Turnał z trasą 6 godzina. W Filharmonii artysta zapowiada muzyczną podróż przez swoje największe utwory i premierowy materiał z nowej płyty. A na koniec jeszcze film. O 19 w Teatrze Polskim odbędzie się premiera filmu dokumentalnego Dymkowski – Najważniejszy mecz, poświęconego legendzie Pogoni Szczecin Robertowi Dymkowskiemu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie sportowca. To był kulturalny przegląd wydarzeń. Udanej niedzieli!
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: I po reklamie.
7: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
8: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
9: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
8: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
10: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
11: A Kancelaria Premiera, bo?
10: Interesujemy się polityką.
11: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
10: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
12: Na co dzień? Pracuje tutaj pan premier, swoje gabinety mają także wicepremierzy.
8: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
7: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Autopromocja.
2: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Autopromocja.
4: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama. Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: I po reklamie.
5: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
6: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
7: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
6: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
5: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek. Szczecin zaprasza na aktywną i bardzo kulturalną niedzielę. Na zamkowych tarasach od rana trwa 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. Miłośnicy regionalnych smaków mogą degustować lokalne wina, poznawać zachodniopomorskie winnice i rozmawiać z producentami. Wydarzenie od kilku lat przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Kilka kroków dalej na wałach Chrobrego trwa 51. Kiermasz Ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. To prawdziwe święto miłośników zieleni. Ponad 100 wystawców z całej Polski prezentuje rośliny, sadzonki, drzewa, egzotyczne kwiaty i ogrodowe dekoracje. Są też regionalne przysmaki w strefie Wałówka z przysmakami. Wieczorem warto zajrzeć do teatrów. Teatr Polski proponuje m.in. kolację dla głupca, koncert, kiedy film spotyka scenę Sylwii Różyckiej oraz pełen humoru wieczór inspirowany Broadwayem i francuskim kabaretem. Teatr Współczesny gra nowość. Trump, Królewski Szlak. Futurystyczna historia przenosi widzów do Waszyngtonu roku 2028 i pokazuje świat podporządkowany obsesji władzy. Teatr przygotowuje też kolejną premierę. Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. A premiera już 23 maja. W Teatrze Kameralnym można zobaczyć spektakl Wszystko przez hrabiego, opowiadający o relacjach ludzi i zwierząt oraz potrzebie bliskości i empatii. Natomiast Pleciuga zaprasza młodzież i dorosłych na spektakl Czy to M? To opowieść o pierwszej miłości, dojrzewaniu i emocjach młodych ludzi. Opera na Zamku wystawia dziś Czarodziejski flet Mozarta, jedną z najbardziej znanych oper świata. Baśniowa historia Tamina i Paminy niezmiennie zachwyca widzów muzyką i rozmachem inscenizacji. A w 13 muzach usłyszycie koncert Akordeonmana. Serii Szamraj zaprezentuje nowoczesne brzmienie akordeonu, a towarzyszyć mu będzie Tetiana Mazur z folkowymi aranżacjami. Muzyczne emocje zapewni także Grzegorz Turnau, który wraca na scenę Filharmonii w Szczecinie z trasą 6 godzina. W repertuarze znajdą się nowe utwory i największe przeboje artysty. Przypominamy również, że w Teatrze Polskim odbędzie się premiera filmu Dymkowski – Najważniejszy mecz, poruszającej historii Roberta Dymkowskiego i jego walki z chorobą ALS. Po więcej koncertów i premier i wydarzeń wracamy już w kolejnych serwisach Radia Super FM.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Niedziela z radiem Super FM.
1: Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: I po reklamie.
5: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
6: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie, niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
7: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
6: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
7: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
6: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
8: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
6: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
9: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
6: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt. Czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
5: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
5: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
9: 3 osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły 3 osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
10: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 3 osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
9: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
11: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
12: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
13: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
9: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
8: Niedziela. Z radiem Super FM. Super
0: FM. Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: I po reklamie.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny przegląd wydarzeń w Szczecinie. Niedziela upłynie pod znakiem smaków i plenerowych atrakcji. Na zamkowych tarasach trwa 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego, jedna z najważniejszych imprez enogastronomicznych regionu. To okazja, by poznać regionalne winnice, degustować lokalne produkty i porozmawiać z producentami. Festiwal odbywa się na tarasach Zamku Książąt Pomorskich. A tuż obok, na wałach Chrobrego, trwa 51. Kiermasz Ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. Ponad 100 wystawców z całej Polski prezentuje kwiaty, drzewa, krzewy, rośliny egzotyczne, sprzęt ogrodniczy i dekoracje. Nie zabraknie także regionalnych smaków podczas kiermaszu Wałówka z przysmakami. Bogaty repertuar przygotowały szczecińskie sceny teatralne. Teatr Polski zaprasza m.in. na kultową kolację dla głupca, koncert Sylwii Różyckiej, kiedy film spotyka scenę, oraz na wieczór inspirowany klimatem francuskiego kabaretu i Broadwayu. Teatr Współczesny prezentuje nową sztukę Trump, Królewski Szlak. To futurystyczna opowieść osadzona w Waszyngtonie w 2028 roku, będąca mocnym komentarzem do współczesnej polityki i społecznych napięć. Scena przygotowuje również premierę spektaklu Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. Premiera zaplanowana jest na 23 maja. Teatr Kameralny zaprasza na spektakl Wszystko przez hrabiego. Przedstawienie opowiada o przyjaźni, miłości do ludzi i zwierząt oraz o emocjonalnej więzi między człowiekiem a pupilami. W Pleciudze przez najbliższe dni oglądać można spektakl Czy to M w reżyserii Moniki Czajkowskiej. To opowieść o pierwszej miłości i dojrzewaniu, przygotowana z myślą o widzach od 14 roku życia. Opera na Zamku tymczasem proponuje ponadczasowego czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta, baśniową historię Tamina i Paminy, pełną magii, prób odwagi i dobra walki ze złem. W Domu Kultury 13 Mus odbędzie się koncert Akordeonmena, czyli Seria Szamraja. Artysta zaprezentuje program łączący klasykę, tango i światowe przeboje w nowoczesnych aranżacjach na akordeon elektryczny. Gościem specjalnym będzie Tetiana Mazur. Do Szczecina wraca również Grzegorz Turnał z trasą 6 godzina. W Filharmonii artysta zapowiada muzyczną podróż przez swoje największe utwory i premierowy materiał z nowej płyty. A na koniec jeszcze film. O 19 w Teatrze Polskim odbędzie się premiera filmu dokumentalnego Dymkowski – Najważniejszy mecz, poświęconego legendzie Pogoni Szczecin Robertowi Dymkowskiemu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie sportowca. To był kulturalny przegląd wydarzeń. Udanej niedzieli.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Radio Super FM. Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 13. Wiadomości Super FM.
10: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
11: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod dozorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
10: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. 2 polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o 3. miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
12: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
10: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
13: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
10: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
9: Radio Super FM.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Moi drodzy, drodzy słuchacze, przypadkowi kierowcy stojący właśnie w korku, czy osoby krujące cebulę w kuchni i ci, którzy od lat wiedzą, że gdy zaczyna się ta melodia, za chwilę znów gdzieś pojedziemy. Dzisiaj mamy święto. To już odcinek numer 900 pocztówek z podróży. Tak, tak, 900 razy spotkaliśmy się po to, by na kilka minut wyrwać się z codzienności. 900 razy próbowaliśmy udowodnić, że podróż zaczyna się nie na lotnisku, nie w porcie, nie na dworcu, ale w naszej wyobraźni. Bo przecież byliśmy już niemal wszędzie. Spacerowaliśmy po Sztokholmie, marzyliśmy w północnej Norwegii, piliśmy kawę w Katalonii, gubiliśmy się w uliczkach południa Europy, patrzyliśmy na fiordy, mosty, zamki, winnice, porty i miejsca, o których wielu, wielu wcześniej nigdy nawet nie słyszało. Byliśmy też tam, gdzie niektórzy nie planowali jechać, aż do chwili, gdy usłyszeli o tym w audycji. No a potem zaczęliście przysyłać czy przywozić kartki, inspirując mnie do kolejnych opowieści. No i to jest chyba największy komplement i największa radość. Przez te 900 odcinków nauczyliśmy się jednej ważnej rzeczy. Świat nie składa się wyłącznie z atrakcji top 10. Czasem najciekawsze miejsca to mała uliczka, zapomniany cmentarz, stary port, dworzec kolejowy, może wioska z dziwną nazwą, czy też kawiarnia, w której kelner patrzy tak, jakby wiedział już wszystko. Odwiedziliśmy kraje bogate, biedniejsze, słynne i te pozostające w cieniu. Bywaliśmy w miejscach pełnych chwały i w takich, które pamiętają też trudną historię. Bo podróżowanie to nie tylko ładne widoki, to także zrozumienie, że świat jest bardziej skomplikowany niż zwykły folder biura podróży. Było oczywiście też sporo geografii, no bo jak wiadomo, jeśli nie wiadomo o co chodzi, zwykle chodzi o geografię. Poza tym, jak to mawia mój uniwersytecki kolega Paweł, bez geografii byłbyś nigdzie. Były też spotkania z ludźmi, bo w gruncie rzeczy to oni są najciekawszą atrakcją świata. Nie mury, nie pałace, nie góry, ale człowiek, który opowiada o swoim mieście z dumą. Może być to piekarz otwierający lokal o świcie, może to być rybak wracający do portu, przewodniczka znająca legendy, albo na przykład starsza pani, która pokazuje drogę lepiej niż każda aplikacja telefoniczna. No przyznam uczciwie, po tych 900 odcinkach mam też pewne skutki uboczne. Nie umiem przejść obok starej mapy obojętnie, bo żadnej mapy nie mogę przejść obojętnie. Zatrzymuję się przy tablicach informacyjnych, czytam napisy na pomnikach, fotografuję dziwne latarnie morskie, a gdy widzę prom na przykład odpływający z portu, od razu zastanawiam się, czy dałoby się zrobić tam jakiś materiał do naszych pocztówek. Dziękuję Wam za te 900 wspólnych spotkań, za te 900 wspólnych audycji, za słuchanie, za wiadomości, za rozmowy, no przede wszystkim również za kartki i inspiracje, za to, że chcecie wciąż ruszać dalej i sami przynosicie mi pomysły, gdzie możemy razem ruszać w naszych audycjach. No a skoro to dopiero odcinek 900, to wiecie co to oznacza. To oznacza, że najlepsze trasy wciąż przed nami. No i tego się trzymajmy. Do usłyszenia na następnych naszych pocztówkowych trasach. Cześć!
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Dla wielu podróżnych to po prostu odcinek trasy pomiędzy północą Niderlandów a Amsterdamem. Ale w rzeczywistości jest to jedna z najważniejszych konstrukcji inżynieryjnych XX wieku w Europie. No, trudna nazwa, Afsluitdijk. No, udało mi się. To długa grobla z drogą biegnącą przez wodę, łączącą prowincje Fryzja i Holandia Północna. Grobla ma około 30 km długości, została ukończona w 1932 roku, a jej nazwa oznacza dosłownie grobla zamykająca. I właśnie to robi. Oddziela zatokę Zuiderzee od Morza Północnego. Wcześniej ta część była otwartą, tą słoną zatoką, która regularnie zagrażała okolicznym ziemiom, powodziami, sztormami. Dla Holendrów ta woda była źródłem handlu oczywiście, ale też stałym zagrożeniem. Ta grobla Afsluitdijk stała się odpowiedzią na wiekową walkę z morzem. Po zamknięciu zatoki słona woda została stopniowo wyparta i zamieniona w słodkowodne jezioro o nazwie Isselmeer. Dziś to jedno z największych jezior Europy Zachodniej. Dzięki temu możliwe stały się kolejne projekty osuszania terenu, tworzenia nowych polderów. A część współczesnej Holandii po prostu i dosłownie nie istniała jako ląd przed tym projektem. Przejazd drogą przez groble robi specyficzne wrażenie, bo po jednej stronie znajduje się Isselmeer, spokojniejsze słodkowodne jezioro, ale po drugiej już mamy morze, Waddenzee, obszar pływów, błotnych równin i ekosystemów wpisanych na listę UNESCO. No dwa zupełnie różne światy, dwie zupełnie różne wody, oddzielone jedną konstrukcją. Na trasie znajduje się także punkt, przy którym wielu kierowców zatrzymuje się chociaż na chwilę. To pomnik upamiętniający budowlę grobli i ludzi, którzy ją stworzyli. Widnieje tam słynne zdanie, oczywiście po holendersku. Naród, który żyje, buduje swoją przyszłość. Grobla to jednak nie tylko tama droga, ale też system śluz, pomp, przepustów. Woda z rzek wpływających do Isselmeer musi być kontrolowanie odprowadzana do morza. No bez tego cały system nie działałby prawidłowo. Holendrzy jak nikt inny dobrze wiedzą, że walka z wodą nigdy się nie kończy. Można ją jedynie mądrze prowadzić. Dzisiaj Afsluitdijk może wydawać się zwykłą drogą pośród wody, ale gdy jedzie się nią wietrzny dzień, widząc po obu stronach ogromną przestrzeń, łatwo zrozumieć, że to coś więcej. To symbol kraju, który nie czekał, aż natura zdecyduje za niego. No i właśnie dlatego Holandia tak często imponuje, bo potrafi zamieniać zagrożenie w inżynierię, a inżynierię w codzienność. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: I po reklamie. Radio Super FM.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: U wybrzeży południowej Szwecji, w wodach regionu Blekinge, spoczywa wrak, który przez stulecia milczał pod powierzchnią morza. Dzisiaj wiemy, że to jedno z najważniejszych odkryć archeologii morskiej Europy Północnej. Nazywa się Gripshunden. To nie był zwykły statek handlowy, ani też rybacka łódź, bo był to królewski okręt duńskiego monarchy, króla Jana Duńskiego, znanego także jako Jana I. Pod koniec XV wieku statek należał do najnowocześniejszych jednostek swojej epoki i pełnił funkcję reprezentacyjną, wojskową, a także polityczną. Nazwa statku oznacza mniej więcej gryfiego psa, od fantastycznego stworzenia łączącego cechy psa i gryfa. Czyżby wpływy Eryka Pomorskiego? No nie wątpię. W średniowieczu takie nazwy miały podkreślać również siłę, prestiż i grozę. W połowie, czy też pod koniec XV wieku okręt zakotwiczył w okolicach dzisiejszego Ronneby, gdy król zmierzał na ważne spotkanie polityczne związane z walką o wpływy w Skandynawii. No i wtedy wydarzyła się katastrofa. Na pokładzie wybuchł pożar. Prawdopodobnie w magazynie prochu lub zapasów łatwopalnych materiałów. Ogień szybko ogarnął statek, no i Gripshunden zatonął. Król przeżył, bo nie przebywał wtedy na pokładzie, ale królewski okręt zniknął na ponad 500 lat pod wodami. Wrak odkryto ponownie dopiero w XX wieku, ale jego prawdziwe znaczenie zrozumiano znacznie później. Zachował się wyjątkowo dobrze dzięki chłodnej, mało słonej wodzie Bałtyku, która spowalnia niszczenie drewna, no i ogranicza działalność organizmów niszczących wraki. Gripshunden jest szczególnie cenny, ponieważ pochodzi z czasów przejściowego, pomiędzy średniowieczem a nowożytnością. To taki okres, kiedy statki stawały się większe, bardziej uzbrojone, zaczynały przypominać jednostki epoki wielkich odkryć geograficznych. Wrak często również jest porównywany do Mary Rose czy słynnego wazy, ale jest od nich starszy i to czyni go jeszcze bardziej cennym. Dzisiaj Gripshunden nie stoi w porcie jako zrekonstruowany statek, bo nadal w dużej mierze spoczywa tam, gdzie zatonął, a badania prowadzone są etapami. To spokojniejsze, bardziej naukowe podejście niż spektakularne wydobycie. No i może właśnie to pasuje do tej historii, bo nie każdy skarb trzeba od razu wyciągać na światło dzienne. Czasem większą wartością jest cierpliwie odczytywać opowieść zapisaną w drewnie, w mule, czy też w ciszy dna morskiego. I tak jest również z naszym gryfim psem. Do usłyszenia. Cześć.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Przez stulecia było niedostępne dla zwykłych ludzi, a dzisiaj należy do najbardziej rozpoznawalnych zabytków świata. Zakazane miasto, dawny pałac cesarzy chińskich dynastii Ming i Qing, który znajduje się dzisiaj w Pekinie, stolicy Chin. Nazwa brzmi tajemniczo, no sami przyznacie, ale jest bardzo konkretna. Przez niemal 500 lat wstęp do kompleksu był ściśle kontrolowany. Zwykły mieszkaniec imperium nie mógł po prostu wejść do środka. Była to przestrzeń władcy, jego rodziny, dworu, urzędników i służby. Kto znalazł się tam bez pozwolenia, no ryzykował bardzo wiele. Budowę kompleksu rozpoczęto już na początku XV wieku, a zakończono po około 14 latach. Do prac zaangażowano setki tysięcy robotników, rzemieślników i artystów. Powstał kompleks, który miał pokazać potęgę państwa oraz porządek świata zgodny z chińską filozofią władzy. Zakazane miasto nie jest pojedynczym pałacem oczywiście, to ogromne założenie urbanistyczne o powierzchni około 70 hektarów. Otoczone murem, fosą, znajduje się tu blisko 1000 zachowanych budynków oraz tysiące pomieszczeń. Dawniej mówiono symbolicznie o 9999,5 komnatach, bo liczba 10 tysięcy była zarezerwowana dla nieba. Układ całego kompleksu podporządkowano zasadom harmonii i hierarchii. Wszystko ustawiono na osi północ-południe. Im dalej w głąb, tym większe znaczenie miały budynki. Najważniejsze ceremonie odbywały się w monumentalnych salach części zewnętrznej, a życie prywatne cesarza toczyło się w części wewnętrznej. Warto zwrócić uwagę na kolory. Czerwone ściany symbolizowały szczęście i pomyślność, a żółte dachówki były zarezerwowane niemal wyłącznie dla cesarza. Żółty w Chinach był więc kolorem władzy. To dlatego większość dachów zakazanego miasta właśnie ma taki odcień. Zakazane miasto było światem zamkniętym, rządzonym skomplikowanym ceremoniałem. Wielką rolę odgrywali tutaj eunuchowie, urzędnicy dworscy i konkubiny. Każdy ruch miał znaczenie, a etykieta regulowała codzienność niemal w każdym jednym szczególe. Dzisiaj cały kompleks działa jako muzeum, należy do najczęściej odwiedzanych muzeów świata. Przechowuje ogromne zbiory malarstwa, ceramiki, zegarów, jadeitu i przedmiotów codziennego użytku cesarskiego dworu. No jest też symbolicznie połączony z innym ważnym miejscem Pekinu, bo od południa wychodzi się w stronę placu Tiananmen, a od północy można wejść na wzgórze Jingshan Park, skąd rozciąga się najlepszy widok na cały kompleks zakazanego miasta. Widoki przecudne. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Samsø. Wyspa niezbyt duża, spokojna, no i na pierwszy rzut oka taka typowo duńska. Są tu pola, niewielkie wsie, plaże, rowery, promy. No życie płynące bez pośpiechu. A jednak właśnie to miejsce stało się znane na całym świecie. Jaki tego powód? Otóż Samsø postanowiła zostać wzorem zrównoważonego życia. W 1997 roku rząd Danii ogłosił konkurs na modelową wyspę energii odnawialnej. Chodziło oczywiście o miejsce, które pokaże, że nowoczesna transformacja energetyczna może działać w praktyce. I konkurs wygrała właśnie wyspa Samsø. Dla wielu mieszkańców był to początkowo pomysł dość abstrakcyjny. Rolnicy, rybacy i lokalni przedsiębiorcy niekoniecznie marzyli o byciu eksperymentem. No jednak z czasem zaczęto działać bardzo pragmatycznie. Powstały lądowe i morskie turbiny wiatrowe, instalacje słoneczne, lokalne systemy ogrzewania oparte na biomasie i słomie, a także pewne projekty oszczędzania energii. Co ważne, wiele inwestycji należało częściowo do samych mieszkańców. Dzięki temu ludzie nie czuli, że coś narzucono im z góry, bo byli współwłaścicielami zmian. No efekt był imponujący. Samsø stało się jedną z pierwszych społeczności na świecie, która osiągnęła bilans energetyczny netto dodatni, produkując więcej energii odnawialnej niż sama zużywała. Dzisiaj wyspa jest odwiedzana przez delegacje z całego świata jako przykład właśnie praktycznej tej transformacji. Sama Samsø ma około 114-115 km2 powierzchni. Mieszka tu niespełna 4000 osób. Głównym miasteczkiem jest Tranebjerg, ale najbardziej malownicze bywają mniejsze osady, takie jak Nurbi na północy, czy na przykład Sörby na południu, jak sama nazwa mówi. Nurbi słynie z tradycyjnych domów krytych strzechą, wąskich uliczek, atmosfery takiej starej, dawnej Danii. Na wyspie świetnie rozwinięta jest również turystyka rowerowa, no jakżeby inaczej, jeżeli chodzi o Danię. Odległości są tutaj niewielkie, teren raczej łagodny, krajobraz zmienia się z kilometra na kilometr. Mamy tutaj i pola uprawne, i wydmy, i klify. No dla wielu Duńczyków Samsø jest idealnym miejscem na taki spokojny urlop. No jest też kulinarna ciekawostka, bo Samsø słynie z ziemniaków. Wiosenne, młode ziemniaki z wyspy uchodzą w Danii za produkt niemal kultowy. Pojawiają się w sklepach, w restauracjach jako znak początku sezonu, no i jako symbol naprawdę dobrej jakości. W kraju, którym traktuje prostotę kulinarną bardzo serio, no to jest naprawdę, naprawdę duże wyróżnienie. Samsø pokazuje zatem coś ważnego, że wielkie zmiany nie muszą wcale zaczynać się w stolicach. Czasem zaczynają się właśnie na spokojnej wyspie, gdzieś w oddali od tego cywilizowanego świata, gdzie ludzie po prostu postanowili zrobić kilka rzeczy rozsądnie. I robią to aż do dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: autopromocja.
1: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Lat

0: Skarby Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
4: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
5: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
4: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
6: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
4: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
5: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
4: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
3: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
1: Weekend z Radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Koleżanka czy liderka? Wyobraź sobie, że grasz w zespole. Jesteście razem na boisku od dawna. Znasz ludzi, żartujecie, śmiejecie się, rozumiecie się bez słów. I nagle dostajesz opaskę kapitana. Boisko się nie zmienia, ludzie się nie zmieniają. Zmienia się twoja rola. Tylko że bardzo łatwo dalej grać tak jak wcześniej. Nie mówić wprost, żeby nikogo nie urazić. Nie stawiać granic, żeby nie popsuć relacji. Nie korygować, żeby nie było niezręcznie. Żeby nie było, że się wozisz. I wtedy zaczyna się coś trudnego, bo zespół nie dostaje jasności. Decyzje się rozmywają, a napięcie rośnie po obu stronach. Bo ktoś musi prowadzić. Dlatego zamiast pytać, jak dalej być taką jak wcześniej, rozważ, kim jesteś teraz w tej roli. Za co bierzesz odpowiedzialność? Czego potrzebuje od ciebie zespół? Gdzie kończy się koleżeństwo, a gdzie zaczyna przywództwo? Bo bycie liderką nie polega na tym, żeby być twardszą, ani na tym, żeby się zdystansować. Polega na jasności, spójności, na tym, że ludzie wiedzą, czego się trzymać. I co ważne, to nie niszczy relacji, to je porządkuje. Bo relacje bez jasnych ról bardzo, bardzo, bardzo szybko się komplikują. Spróbuj jeszcze raz. Zamiast próbować zostać w starej roli, zobacz, czego naprawdę wymaga od ciebie ta nowa.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: I dokładnie tak działają rozmowy, których nie przeprowadzamy. Na początku to jest drobiazg. Mail wysłany nie do końca tak jak trzeba. Zadanie zrobione po łebkach. Zachowanie, które lekko uwiera. Widzisz to? Myślisz, powinnam coś powiedzieć, ale odkładasz, bo nie chcesz robić afery, a bo to jeszcze nic wielkiego. A może się samo ułoży, tylko że rzadko się samo układa, za to bardzo często rośnie. Kiedy w końcu dochodzi do rozmowy, to już nie jest na spokojnie nazwane jedna rzecz. To jest lista, emocje i zaskoczenie po drugiej stronie, bo dla niej to jest pierwsza rozmowa, a dla ciebie 10. Dlatego zamiast pytać, czy to już jest moment, rozważ, czy chcę to powiedzieć teraz, czy za 2 tygodnie, kiedy będzie trudniej. Bo wczesne nazwanie nie psuje relacji, ono je właśnie chroni. Chroni przed niedomówieniami, przed narastającym napięciem, przed rozmowami, które zaczynają się od już od dawna chciałam powiedzieć. Spróbuj jeszcze raz. Jeśli coś zaczyna uwierać, nie czekaj, aż urośnie. Nazwij to, kiedy jest małe.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: I po reklamie. Super. Radio Super FM.
10: Super FM. Super. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie mów więcej. Mów tak, żeby było usłyszane. Wyobraź sobie, że stoisz przed zamkniętymi drzwiami i próbujesz coś powiedzieć do osoby po drugiej stronie. Mówisz wyraźniej, głośniej, dokładniej. Dodajesz kolejne zdania, tłumaczysz jeszcze raz. Tylko że drzwi dalej są zamknięte. I to nie jest kwestia tego, co mówisz, tylko tego, że druga strona w ogóle nie jest w stanie tego usłyszeć. I dokładnie tak wygląda wiele rozmów w pracy. Lider mówi jasno, konkretnie, merytorycznie, a po drugiej stronie widzi opór, tłumaczenie, wycofanie. I wtedy bardzo łatwo zrobić jeden ruch, powiedzieć jeszcze więcej, jeszcze dokładniej wyjaśnić, jeszcze mocniej podkreślić. Tylko że to rzadko pomaga, bo kiedy druga strona czuje presję, krytykę, zagrożenie, to przestaje słuchać. I nie chodzi o to, że nie chce. Ona autentycznie nie może. Dlatego zamiast pytać, jak to jeszcze lepiej wytłumaczyć, spróbuj jeszcze raz i zapytaj, czy druga strona jest teraz w stanie to przyjąć? Czy ma przestrzeń, żeby to usłyszeć? Czy czuje się bezpiecznie w tej rozmowie? Bo czasem problemem nie jest brak jasności, tylko brak warunków do jej przyjęcia. A wtedy mniej znaczy więcej. Jedno zdanie, jedno pytanie, krótka pauza, zamiast kolejnych argumentów. Spróbuj jeszcze raz, zanim powiesz więcej. Sprawdź, czy druga strona ma szansę to przyjąć.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie przekonuj. Zrozum. Wyobraź sobie, że ustawiasz ostrość w aparacie. Kręcisz pokrętłem i nagle obraz zaczyna się wyostrzać. Nie dlatego, że coś zmieniło się w świecie, tylko dlatego, że zmieniła się perspektywa. I dokładnie tak działa wiele rozmów w pracy. Ty widzisz sytuację po swojemu, druga strona widzi ją inaczej. I w którymś momencie zaczyna się coś znajomego. Tłumaczenie, argumentowanie, dopychanie swojego punktu widzenia. Jakby od tego, kto ma rację, zależało rozwiązanie. Tylko, że im bardziej próbujesz przekonać, tym mniej druga strona jest gotowa słuchać. Bo zaczyna bronić swojej wersji. Nie dlatego, że jest trudna, tylko dlatego, że czuje się pomijana. Dlatego zamiast pytać, jak to jeszcze lepiej wyjaśnić, spróbuj jeszcze raz i zapytaj, co on widzi, czego ja nie widzę. Co w tej sytuacji jest dla niego ważne? Co sprawia, że patrzy na to właśnie tak? Bo kiedy naprawdę zaczynasz rozumieć, obraz się wyostrza. I bardzo często okazuje się, że rozwiązanie nie leży po żadnej ze stron, tylko gdzieś dokładnie pomiędzy. Spróbuj jeszcze raz. Zanim spróbujesz zmienić czyjeś zdanie, spróbuj spojrzeć najpierw na świat jego oczami.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz, nie tłumacz się, zatrzymaj się. Wyobraź sobie ogień, niewielki, do opanowania. I zamiast go wygasić, wrzucasz do niego drewno. Jeszcze jedno zdanie, jeszcze jedno wyjaśnienie, jeszcze jeden powód. I ogień zamiast gasnąć, rośnie. I tak wygląda wiele rozmów w pracy. Klient zgłasza uwagę, pracownik ma wątpliwość, ktoś jest niezadowolony, a w tobie pojawia się odruch – drewno. Wytłumaczyć. Dlaczego tak wyszło, z czego to wynika, co było wcześniej, dodajesz kolejne zdania, rozwijasz, doprecyzowujesz z dobrą intencją. Tylko że druga strona w tym momencie rzadko potrzebuje kolejnych wyjaśnień. Kiedy ktoś jest w emocji, słyszy nie tyle treść, co kierunek. A kierunek tłumaczy się, często brzmi jak bronię się. I napięcie się podkręca. Czasem wystarczy jedno zdanie. Widzę, że to jest dla ciebie ważne. Rozumiem, co cię tu zatrzymało. Krótko, bez tłumaczenia się. I dopiero potem, jeśli w ogóle, wyjaśnienie. Bo mniej słów bardzo często gasi więcej napięcia. Spróbuj jeszcze raz. Nie dokładaj kolejnych wyjaśnień. Najpierw pokaż, że słyszysz.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoli Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoli Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoli Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
4: Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
7: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
6: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
8: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście można powiedzieć trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
6: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
5: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla was w samym sercu Szczecina.

0: Aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Tutaj jesteśmy pod słońce i się zastanawiam, ale dobra, to będziemy się zasmartwić zdjęciem rodzinnym, a przede wszystkim się przywitajmy na kolejnym plenerze w kameralnym gronie, ale macie praktycznie cały ogród w Przelewicach do swojej dyspozycji, także się cieszę, że się tutaj spotykamy. Techniki dowolne, obiektywy dowolne, wiosna przed nami, oczywiście wiecie, tutaj to by trzeba było właściwie co tydzień przyjeżdżać, bo to jedna roślina już przekwitła, inna zaczyna kwitnąć i to zawsze coś, więc jedne już będą po, jeszcze inne będą prawie już, inne właśnie teraz, tu to Stefan mówicie, tak? Ten to Paweł, ten Paw to Stefan. Stefana widziałem ostatnio dokładnie tam na Symiuśkiej Górze tego drzewa i byłem zaskoczony, że pawie tak wysoko są w stanie włazić. Swoją drogą to też jest oczywiście wyzwanie fotograficzne, jak oddać, bo ja zrobiłem to zdjęcie teleobiektywem, ale to wtedy tak trochę nie widać, że on był tak wysoko, nie? I tak się człowiek zastanawia z kolei, jak się zrobi szerokim kątem od dołu, to on będzie taki malutki, malutki. Także to też można powiedzieć, takie fotograficzne mini wyzwania sobie można stawiać. A pawia jak namówić na drzewo, to ja nie wiem. Słuchajcie, ostatnio jak byliśmy tutaj z Radiem Super FM, ja to zdjęcie wrzuciłem właśnie na jak gdyby to pleneru, takie to w sensie jak zrobiłem wydarzenie na Facebooku. No miałem farta, bo one te ogony rozkładają, jak się zirytują lekko, z tego co rozumiem. I trochę się zirytował i idealnie mi zapozował, aż byłem w szoku, bo zawsze, wiecie, człowiek zawsze tak sobie myśli, że jak pawia, to z tym ogonem zrobić, ale one zazwyczaj właśnie te ogony mają złożone. A wtedy idealnie któryś z nich stwierdził, że co mu to jakiś reporter będzie właził, się zdenerwował. O, właśnie, potwierdził, dokładnie tak było. Tak było, także słuchajcie, tu są gdzieś jakieś mapy, a generalnie po prostu przed siebie, nie? Tak to właśnie wygląda. Myślę, że ktoś pierwszy raz w Przelewicach? Chyba nie, wszyscy, no ja też wielokrotnie już byłem, także wiadomo, co się tutaj dzieje. Zdjęcia, wszyscy wiedzą, jak przysyłać, wiedzą pewnie, nie? 1280, dłuższy bok, wiadomo, tam przyszłego piątku, myślę spokojnie i ten. No i miłej zabawy, tradycyjnie.
2: Wzajemnie, dzięki Jezu.
1: Nie, słuchajcie, chodzimy luźno, jak chyba chcecie, można grupą, można się rozdzielić, wiecie jak to jest, jedna osoba stanie przy kwiatku i będzie go z 15 stron fotografować, niektórzy rozstawią statywy i będą kombinować z podwójnymi ekspozycjami, paningiem i nie wiadomo czym jeszcze, a niektórzy pstryki pójdą dalej, także tutaj każdy zawsze w swoim tempie, wiadomo jak to wygląda. Dobra, no to lecimy.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Czas na kolejny niezły aparat. Tak jeszcze krótko po naszym plenerowym spotkaniu. Przypomnę, ta relacja ostatnio w audycji. To są spotkania niezłego aparatu, spotkania plenerowe. No w to majowe w bardzo kameralnym gronie. Tak jak wspomniałem, jeszcze będzie okazja, żeby opublikować na naszym facebookowym profilu zdjęcie uczestników naszego spotkania. To też jak gdyby to jest dla mnie powód do zastanowienia, że być może nieco więcej czasu powinienem wam dać z ogłaszaniem takiego pleneru, w sensie, żeby robić to wcześniej, żeby dać więcej czasu na to, żeby sobie taki wyjazd, bo jechaliśmy do ogrodów dendrologicznych w Przelewice, żeby sobie taki wyjazd zaplanować. Okazało się też, że były różne spotkania, tak jakoś niefortunnie się złożyło, że było wiele aktywności fotograficznych akurat w ten weekend. No i ja sam zawsze mówię do organizatorów takich wydarzeń, żeby to gdzieś koordynować i sam tego nie skoordynowałem. Także jest to oczywiście dla mnie też jakaś lekcja na przyszłość. Natomiast te zdjęcia, które macie z Przelewic, mówię oczywiście do uczestników naszego spotkania, to można wysyłać do mnie tradycyjnie AK@super.fm, to jest mail bezpośrednio do mnie. 9 zdjęć i to mówię tak ogólnie, jeżeli słuchacie teraz i zastanawiacie się, cóż to za plenery niezłego aparatu, to są plenery otwarte dla wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i umiejętności. Spotykamy się w różnych miejscach, czasami we wnętrzach, czasami idziemy na spacer, tak jak było w tym przypadku. Dzięki oczywiście uprzejmości ogrodów dendrologicznych w Przelewicach to mogliśmy zrobić. No i później po takim plenerze można, nie trzeba, nie ma takiego przymusu, można wysłać zdjęcia do redakcji Niezłego Aparatu, do redakcji Radia Super FM, żeby one się później pojawiły w okładce Galeria na naszej stronie. Te zdjęcia oczywiście, żeby się pojawiły, zrobione przez was w tym przypadku w ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach. I trzeba te zdjęcia wysyłać właśnie na maila na kamaopasuper.fm. I jest też limit, czy też są limity. To jest w pewnym sensie część fotograficznego warsztatu, tego ćwiczenia fotograficznego warsztatu. No bo w dzisiejszych czasach, wiecie doskonale, praktycznie nic nie ogranicza oprócz objętości karty pamięci, ale te karty pamięci nowoczesne mają tego naprawdę miejsca, naprawdę zdjęcia naprawdę dużo, więc można ich natrzaskać ile wlezie, a trzeba wybrać. Tak jakbyście mieli wybrać jedno zdjęcie do publikacji w gazecie, które właśnie miałoby posłużyć do jakiegoś okraszenia, że tak powiem, jakiegoś artykułu. Albo trzeba było wybrać zdjęcia na wystawę, albo gdziekolwiek indziej. Problem z wyborem jest jedną z fotograficznych kwestii właśnie w tym warsztacie, który mamy na co dzień w pracy fotografa. Generalnie, jeżeli robicie zlecenie gdzieś, no to też trzeba przecież później zdjęcia wybrać, także nie przez przypadek też trzeba wybrać. To nie jest tak, że sobie po prostu po plenerze wysyłacie ile zdjęć się chce. Jest dokładnie 9, można tych zdjęć wysłać mniej, ale nie więcej. Maksymalnie 9 zdjęć związanych z tematem pleneru, w tym przypadku z ogrodem dendrologicznym w Przelewicach. A jeżeli robicie sobie nawzajem zdjęcia, tak zwane kulisy, to również maksymalnie do 9 zdjęć. Tych ilości nie można łączyć, tak mniej więcej w perspektywie tygodnia wysyłamy do redakcji, no i one się później w dziale Galeria u nas pojawią. O tym jeszcze będzie okazja oczywiście, żeby mówić w tej audycji.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: I po reklamie słuchasz radia Super FM
9: na 97,5.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego Aparatu przypomnę tylko krótko o tym, że byliśmy ostatnio w Przelewicach. Dzięki uprzejmości Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach mogliśmy tam robić zdjęcia wiosenne w kameralnym gronie, ale też byliśmy bardzo wcześnie. Cały ogród był do naszej dyspozycji. Jeżeli macie jeszcze zdjęcia, byliście na tym spotkaniu, to wysyłajcie do redakcji Niezłego Aparatu, do Radia Super FM na ak@super.fm, na mojego maila. Natomiast teraz kilka słów. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, mam nadzieję przynajmniej, że zwróciliście uwagę na to, że w najbliższą sobotę w Szczecinie odbędzie się Noc Muzeów, kolejna edycja tej imprezy, 16 maja, żeby być dokładnym, i bardzo, ale to bardzo dużo możliwości będzie do tego, żeby robić zdjęcia. Ja tak pokrótce tylko przejrzałem, bo to chociażby zlot starych pojazdów przed Muzeum Techniki, ale też i chociażby Politechnika Morska, która otwiera swoje podwoje i pokaże zabytkowe silniki. To będą także wystawy w Muzeum Narodowym, to będzie także Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki. No naprawdę bardzo dużo okazji do tego, żeby robić zdjęcia, i tak sobie pomyślałem, że zwróciłbym waszą uwagę na to, że można tutaj zrealizować kilka, że tak powiem, swoich pasji fotograficznych, czy też kilkoma gatunkami przynajmniej się zająć. No przede wszystkim oczywiście sugerowałbym, żebyście podeszli do tego jak rasowy fotoreporter. Wyobraźcie sobie, że trzeba zrobić zdjęcia, które później pokażą innym czytelnikom, na przykład jakiegoś portalu czy gazety, pokażą to, co się działo podczas właśnie Nocy Muzeów. Więc tutaj już jak gdyby funkcja fotoreporterska, i zapewniam was, że to nie jest proste zadanie. Zresztą myślę, że ćwiczenie się właśnie w tym to jest jedno z takich trudniejszych zadań dla osób, które bawią się w fotografii, czy też jest to fotograficzne hobby, bo tutaj no, mówi się o tym, że dobre zdjęcia fotoreporterskie to jest takie, na którym przede wszystkim są ludzie. I to nie ludzie, którzy są zrobieni gdzieś tam z daleka, teleobiektywem, tylko trzeba podejść blisko, trzeba być, no, dać osobie, która będzie oglądała te zdjęcia, namiastkę uczestniczenia w tym wydarzeniu. Czyli trzeba mieć najlepiej szerokokątne obiektywy, no albo też na przykład, nie wiem, no nieco węziej, ale dalej szeroko, czyli 35 mm, mówić, że to jest taki fotoreporterski standard. No więc trzeba być blisko, trzeba podejść, trzeba się odważyć, trzeba zwrócić uwagę, może się uśmiechnąć, także no tutaj jak gdyby fotoreporterka daje przed nami duże pole do popisu, ale chociażby jak wspominałem o tych silnikach, czy też o starych samochodach, no to też i mamy fotografię detalu, fotografię makro, czy też właśnie zwróciłbym uwagę na takie, no, martwe natury, że tak powiem, tutaj również można spróbować swoich fotograficznych sił. No i tak ogólnie rzecz biorąc, myślę, że trzeba dać na sobie spokojnie, że tak powiem, dać sobie na wstrzymanie, zdawać sobie sprawę z tego, że z nami będzie bardzo dużo ludzi, no i myślę, że tych ludzi w kadrze ciężko będzie uniknąć, więc może właśnie też pomyślę o tych, jak tych ludzi w kadrze skomponować, żeby po prostu to fajnie wszystko wyglądało. Noc Muzeów, ja zwróciłem uwagę chociażby na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie, tam są takie dwie zakładki, czyli atrakcje, które prezentuje i proponuje samo Muzeum Narodowe. Będą także na przykład jakieś warsztaty, no i też wydarzenia partnerów. Tego jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Sam jestem ciekawy, jakie zdjęcia zrobicie na Nocy Muzeów. Myślę, że to jest wydarzenie, które warto bardzo solidnie obfotografować, ale też zaplanujcie sobie. To też jest element fotograficznego warsztatu. Jak, nie wiem, jedzie się gdzieś daleko, to warto wziąć najpierw przewodnik i pooglądać sobie zdjęcia, zaplanować sobie trasy, i tutaj tak samo. No może niekoniecznie potrzebny będzie wam przewodnik po Szczecinie, ale już sobie zaplanować, gdzie pójdziecie, co zrobicie, co będzie można zrobić, jakie zdjęcia. Tutaj również myślę tę pracę jeszcze przed sobotą warto wykonać, dlatego już teraz o tym mówię. Oczywiście w momencie, o ile słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, gdy jest jeszcze przed Nocą Muzeum, to naprawdę zwróćcie na te niuanse i detale uwagę.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W niezłym aparacie w studiu Radia Super FM dzisiaj gość Monika Fleming z Dobrej Fotosfery. Tak się nazywa. Widzimy się pierwszy raz. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie. Tak, widzimy się pierwszy raz, bo Dobra Fotosfera to jest taki zupełnie młodziutki twór, że tak powiem.
1: Ale bardzo prężny. To było tak, że po prostu odezwali się do mnie, bo zresztą ja nieraz podkreślałem w niezłym aparacie, że jeżeli są jakieś lokalne inicjatywy, wystawy, otwarcia galerii, to proszę informujcie, dawajcie znak i dokładnie to się właśnie stało, bo tutaj rozmawiamy o wydarzeniu, już niech mi się wyświetli. To będzie wydarzenie w najbliższą kiedy? Sobotę, tak?
2: W najbliższą niedzielę.
1: Co się będzie działo?
2: Otwieramy galerię w Dobrej Szczecińskiej. Pierwszą galerię w Dobrej Szczecińskiej tak naprawdę, bo Dobra Szczecińska, która liczy 30 tysięcy mieszkańców, do tej pory była nazywana sypialnią Szczecina. Wszystko trzeba było jechać do Szczecina. No i stwierdziliśmy,
1: także
2: że trzeba...
1: Po zdjęcia trzeba.
2: Także po zdjęcia.
1: W sensie, żeby je oglądać, bo zdjęcia w dobrej myśli
2: można
1: zarobić.
2: Żeby przebywać ze sztuką,
1: nie?
2: W ogóle. Trzeba było jechać do Szczecina.
1: Ulica
2: tak?
1: Lipowa 45 w Wołczkowie, żeby być dokładnym, to ja tutaj mam facebookowe wydarzenie, otwarcie Dobrej Galerii, faktycznie niedziela, godzina 11, ale kiedy się umawialiśmy na to spotkanie, to w ogóle ciekawą historię mi opowiedziałaś. Jak to w ogóle z tym powstaniem waszej Dobrej Fotosfery było?
2: Z powstaniem Dobrej Fotosfery było tak. Ja jestem mieszkanką Dobrej Szczecińskiej, ale wiele lat mnie nie było w tej Dobrej Szczecińskiej, ponieważ podróżowałam. Po powrocie postanowiłam poznać ludzi, którzy dzielą tą samą pasję co ja i zaczęło się od fotospacerów. Zaproponowałam fotospacer, zgłosiło się kilku fotografów z okolicy, no i tak zaczęliśmy współpracować, robić różne fajne rzeczy, robić fotospacery, robić wyzwania i robić wystawy plenerowe. No ale wiadomo, to nie wystarczy. Wystawa plenerowa to jest jednodniowa wystawa i potem co z tymi pracami robić? Jak je pokazać ludziom?
1: No i tak... tutaj prosta jak gdyby droga do tej właśnie dobrej fotosfery, czy też otwarcia dobrej galerii. Tak. W niedzielę o godzinie 11. Jak będzie to wyglądało? To będzie taki wernisaż, że pokażecie zdjęcia?
2: Nie, my chcemy po prostu otworzyć się dla ludzi. Czyli otwieramy się od 11, będziemy zamknięci o 18. Także między 11
1: czyli
2: a 18.
1: Czyli normalnie otwieracie
2: można...
1: galerię?
2: Tak, można przyjść, porozmawiać. To nie będzie tylko galeria
1: ale
2: fotograficzna.
1: Ale coś na ścianach będzie wisieć,
2: będzie,
1: już chyba.
2: Tak, będzie. Będą fotografie, ale współpracujemy też z innymi twórcami, także będzie ceramika Doroty Kościoł z Ceramika Doti, będzie malarstwo akwarelowe Anny Kwiecień i także malarstwo Agnieszki Kwietniowskiej, a także formy florystyczne z kwiatarni Różanka.
1: Czyli to takie miejsce kultury w Dobrej robicie, tak. Tak oddolnie, jak rozumiem, bo to nie jest żadne samorządowe pieniądze, to nie jest jakaś instytucja kultury,
2: nie,
1: taka urzędowa, że tak powiem, tylko wasza.
2: Tak, nasza inicjatywa i wierzymy w to, że właśnie taka integracja lokalnych twórców bardzo dobrze wpływa na rozwój artystyczny każdego twórcy.
1: Słuchaj, to o tym waszym rozwoju artystycznym, gdzie się robi zdjęcia w Dobrej, to jeszcze porozmawiamy. Otwarcie Dobrej Galerii w Dobrej, Lipowa 45 w Wołczkowie, żeby być dokładnym, niedzielę 17 maja. Monika Fleming z Dobrej Fotosfery jest w studiu Radia Super FM w niezłym aparacie. No to w kolejnej audycji jeszcze będziemy kontynuować tę naszą rozmowę.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Shut up.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Niezły aparat, rozmowa z Moniką Fleming, która przyjechała z Dobrej tutaj do Radia Super FM, na Plac Rodła z widokiem na Szczecin. Otwarcie Dobrej Galerii na ulicy Lipowej 45 w Ołczkowie. O tym mówiliśmy, to odbędzie się, o ile słuchacie oczywiście tej audycji w dniu jej premiery, bo można na przykład słuchać w podcastach na stronie Super FM, no ale to jeszcze jesteśmy przed tym otwarciem, które odbędzie się w niedzielę 17 maja. Natomiast rozmawialiśmy też z Moniką o tym, że wy oprócz tego, że tworzycie tak oddolnie takie miejsce kultury, no to też chodzicie na przykład na fotospacery po okolicy. Mnie to zainteresowało, bo ostatnio w Ogrodach Przelewice byliśmy. Zresztą cały czas czekam na zdjęcia plenerowiczów Niezłego Aparatu. A gdzie się chodzi na zdjęcia w Dobrej? Zdradź tajemnicę.
2: No, przede wszystkim Dobra Szczecińska to jest przyroda na wyciągnięcie ręki. Także natura w każdym wydaniu, i pola, i lasy, i jeziorka, i rezerwat, także można fotografować.
1: Ale wstajecie na świt o 4 rano, czy to o 3?
2: Też są, może tak, nie wstaje cała grupa Dobra Fotosfera, ale są w tej grupie fotografowie, którzy lubują się w fotografii przyrodniczej, i tak, oni wstają.
1: Oni to wstają. Głównie fotografia przyrodnicza, tak, bo tą swoją małą ojczyznę fotografujecie?
2: Też fotografujemy, staramy się obfotografowywać wszystkie sołectwa, tak żeby zapisać je w takiej formie, w jakiej istnieją teraz. Jest tam bardzo dużo budynków, które no niestety popadają w ruinę i niedługo znikną z mapy gminy, więc no też staramy się to jakby udokumentować.
1: Czy planujecie na przykład taką wystawę? No, będzie wasza Dobra Galeria? Czy...
2: Jest 12 sołectw, więc jeżeli każdą fotografujemy przez miesiąc, to być może za rok uda się stworzyć z tego taką fajną wystawę.
1: Działacie tak w miarę regularnie, spotykacie się, być może ktoś nas słucha teraz na przykład z Dobrej, czy też z innych okolic, bo przecież wiemy, jak mnóstwo osób właśnie w tych, sama powiedziałaś, sypialniach Szczecina mieszka, no więc być może ktoś się zainteresował, jak to u was wygląda, gdzie można was znaleźć.
2: Się dość często, tak, mamy na Facebooku grupę Dobra Fotosfera i tam informujemy o wszystkich wydarzeniach, które organizujemy. Spotykamy się co miesiąc na fotospacery, spotykamy się co miesiąc na wyzwania fotograficzne, które po prostu motywują do zrobienia czegoś, czego na co dzień nie robimy. Tak? Jest wyzwanie i trzeba się go podjąć. Co miesiąc również organizujemy spotkania dyskusyjne, gdzie rozmawiamy na temat fotografii. Tak? Rozmawiamy, pokazujemy różne punkty widzenia danego problemu. I kolejny tydzień w miesiącu, który nam zostaje, to właśnie będzie taki warsztatowy. Do tej pory nie mieliśmy takiego miejsca, w którym moglibyśmy się spotkać i po prostu pracować na przykład z martwą naturą czy z modelką. Teraz już mamy.
1: Dobra Galeria w Wołczkowie, ulica Lipowa 45. Tak jak mówię, o ile słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, czy też jeszcze przed niedzielą 17 maja, to otwarcie dokładnie właśnie w niedzielę 17 maja od godziny 11 będzie nie tylko fotografia, ile ceramika, także malarstwo. Ogólnie no takie nowe miejsce spotkań w Dobrej, Dobra Fotosfera, jakbyście chcieli z nimi robić zdjęcia, jak słychać, działają. No czyli ja tak myślę, bo na samym początku do naszej krótkiej rozmowy mówiłem, że to jest nasze pierwsze spotkanie. Zakładam, że nie ostatnie.
2: Również mam taką nadzieję.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl. I po reklamie.
1: Jest 16. Wiadomości Super FM.
2: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata Staśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
4: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
2: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
5: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
2: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
6: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
2: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
1: Niedziela z radiem Super FM.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Tomasz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: I po reklamie.
11: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek. Szczecin zaprasza na aktywną i bardzo kulturalną niedzielę. Na zamkowych tarasach od rana trwa 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. Miłośnicy regionalnych smaków mogą degustować lokalne wina, poznawać zachodniopomorskie winnice i rozmawiać z producentami. Wydarzenie od kilku lat przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Kilka kroków dalej na wałach Chrobrego trwa 51. Kiermasz Ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. To prawdziwe święto miłośników zieleni. Ponad 100 wystawców z całej Polski prezentuje rośliny, sadzonki, drzewa, egzotyczne kwiaty i ogrodowe dekoracje. Są też regionalne przysmaki w strefie Wałówka z przysmakami. Wieczorem warto zajrzeć do teatrów. Teatr Polski proponuje m.in. kolację dla głupca, koncert, kiedy film spotyka scenę Sylwii Różyckiej oraz pełen humoru wieczór inspirowany Broadwayem i francuskim kabaretem. Teatr Współczesny gra nowość. Trump, Królewski Szlak. Futurystyczna historia przenosi widzów do Waszyngtonu roku 2028 i pokazuje świat podporządkowany obsesji władzy. Teatr przygotowuje też kolejną premierę. Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. A premiera już 23 maja. W Teatrze Kameralnym można zobaczyć spektakl Wszystko przez hrabiego, opowiadający o relacjach ludzi i zwierząt oraz potrzebie bliskości i empatii. Natomiast Pleciuga zaprasza młodzież i dorosłych na spektakl Czy to M? To opowieść o pierwszej miłości, dojrzewaniu i emocjach młodych ludzi. Opera na Zamku wystawia dziś Czarodziejski flet Mozarta, jedną z najbardziej znanych oper świata. Baśniowa historia Tamina i Paminy niezmiennie zachwyca widzów muzyką i rozmachem inscenizacji. A w 13 muzach usłyszycie koncert Akordeonmana. Serii Szamraj zaprezentuje nowoczesne brzmienie akordeonu, a towarzyszyć mu będzie Tetiana Mazur z folkowymi aranżacjami. Muzyczne emocje zapewni także Grzegorz Turnau, który wraca na scenę Filharmonii w Szczecinie z trasą 6 godzina. W repertuarze znajdą się nowe utwory i największe przeboje artysty. Przypominamy również, że w Teatrze Polskim odbędzie się premiera filmu Dymkowski – Najważniejszy mecz, poruszającej historii Roberta Dymkowskiego i jego walki z chorobą ALS. To był serwis kulturalny Radia Super FM. Dobrego wieczoru i do zobaczenia na mieście.
11: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Reklama.
1: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl. I po reklamie.
13: Jest 17. Wiadomości Super FM.
14: 4 osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją.
13: Super FM. Wiadomości.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 4 osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
15: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
14: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
15: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
14: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
16: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
14: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
13: Niedziela z radiem Super FM.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: I po reklamie.
2: Jest 18. Wiadomości Super FM.
6: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dzisiaj, wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
7: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
6: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
8: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
6: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
2: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: stereoformę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. I po reklamie.
2: Jest 19. Wiadomości Super FM.
3: Włosi sprostowali. Samochód ranił jedną osobę z Polski, a nie cztery. Robert Lewandowski wieczorem pożegna się z kibicami Barcelony. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Modenie została poszkodowana jedna Polka, a nie czworo Polaków. Burmistrz miejscowości, gdzie mieszka Polka, zdementował informację włoskiej agencji ANSA. Stwierdził, że błędnie przytoczyła ona jego słowa. O tym, że w Modenie ucierpiała jedna obywatelka Polski, mówił też wcześniej polski MSZ. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Nikt nie zginął, ale wiele osób zostało rannych. To będzie ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Wieczorem FC Barcelona zagra z Betisem Sevilla, a polski napastnik pożegna się z kibicami Barsy. Po zakończeniu sezonu rozstaje się z klubem. W ciągu tych 4 lat spełnił oczekiwania swoje i kibiców, mówi były reprezentant Polski Radosław Kilewicz.
5: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli, stał się legendą Barcelony.
3: Robert Lewandowski nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie, ale najwięcej mówi się o Arabii Saudyjskiej. Miałby tam zarabiać 90 milionów euro rocznie. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli pod Lipskiem. Zwierzę zraniło lekko jedną osobę. Uciekło z hodowli traserki zwierząt znanej sąsiadom jako królowa tygrysów. Sąsiedzi, jak podają lokalne media, już wcześniej skarżyli się policji na tę hodowlę. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Jutro drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, potrwa miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza.
3: Do Morskiego Oka będzie można dojść, ale szlakiem z wierchu Porońca przez Rusinową Polanę. To trasa dłuższa o jakieś 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej.
2: Niedziela z radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
1: Niedziela z radiem.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Jest 20. Wiadomości Super FM.
3: Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych. Ukraina coraz śmielej uderza dronami w obwód moskiewski. Rząd planuje uporządkować drogi rowerowe. Rowerzyści mają na tym skorzystać.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyraźnie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o połowę, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
3: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Ukraińskie wojska informują o kolejnych uderzeniach na cele w Rosji. Zaatakowane zostały m.in. rafinerie na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. A poza tym skuteczne uderzenie w obwodzie moskiewskim pokazuje, że nawet ten najbardziej chroniony region nie jest bezpieczny. W Polsce ma się skończyć wreszcie chaos związany z drogami dla rowerów. Nowa ustawa ma połączyć drogi rowerowe w jeden system, mówi Marcin Chęcz z Komisji Transportu w Łódzkim Magistracie.
5: Poszatkowane w różnym standardzie, no klasycznym tego przykładem jest Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. Rowerzyści byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki.
3: Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta w trzecim kwartale tego roku. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. To wilk grzywiasty, pochodzący z Francji. Ludwik dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od około 2 lat. Mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
6: Na co dzień są to raczej zwierzęta samotne. Nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia no już stale będzie ze sobą przebywać.
3: Opolanie zwiedzający zoo będą mogli go zobaczyć najprawdopodobniej już w najbliższym tygodniu.
2: Niedziela z radiem Super FM.

0: radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Niedziela z radiem.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.